0: fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman rasp, krystalne boje glasa. Monserrat, szaban, bandera, Nike. Za mene dole leżecia amor na masa. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman rasp, krystalne boje glasa. Monserrat, szaban, bandera, Nike. Za mene dole leżecia amor na masa. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman rasp, krystalne boje glasa. Monserrat, szaban, bandera, Nike.
1: Talenat jeste opojna droga, al možda se uradi samo od Boga.
0: Ja imam fantastične glasovne mogućnosti.